0: Ayasivele simashe.
1: Yamashe.
0: Hayi, ya lensizwa le. Ya insizwa le. Ubathi uDoleza, Doleza. Doleza yala kompomusa. Ya bayimashela nje, bayimashela no no mtaka. Kukhona lensizwa futhi enye ekhona la kule ngoma njengoba bayamasha nje. Insizwa yala kampumuza umfoka ubani Ntombela, ya kukhona nobaba lapha umwelase umshumayeli

0: Asi Tuba.
1: Singa wakwazi, siwa mureje.
0: Singa wakwazi, siwa mureje.
1: Kuzi kuzi bavu.
0: Kuzi kuzi bavu.